Uživaj. Uživaj u najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.